Oh, Henry reklade matja, Pine Ridge mataha. Deutschland ektawahi cha oenia Wartburg I kanchola 96.5 oenia nach. Ohinia. Yee, hetchetuelo. Aho.